0: Ring FM.
1: Zdaj zelo jedna tukaj vara, herra prodoser. Mej dolaj mi te kuna.